kahle manje sikhulu rifana kahle rina mohla mix robina sikhulu rya rombere ka mthele wani amahuri malebendia kule wani mix robina fabe naya khona se shoota ugasti malebendia kule kwabele kwa bangwana bakona indlela le wani mix robina fabe.